zvingodzi makamaka chapa Juventude apo rimodzi ndakaziya awareness Damiano akuti haifendekwa chabwino ambeza radio Mosambiki atumingo chasinto ndiyakaziya wa Teresa Mandienga odzika ndikuti Teresinya bonde mumzinda omatidzi kupa irodozi aonsa kuti haifeso kuno tikumvetsa radio Mosambiki ameseke magunte kunsembedzi kusamowa kuti feradzuka bwino mfumu akuti adzuka bwino ariro mafumu amafuna kuwalemekeza mina ndamena masunga mbumba mmudzi auna fumu achiyani korenu pamalo aliwose pamafunika padzikhala wina ake otsogolera nzake moti zimozidziwa zimenezi tangoganiza analiyese adzipanga zake zimene oganiza ndazapazona hanu mudzi muno ndanosokonekera kubasa iwe suli mudzi momwe